0: From the Sky News Centre at 7. A paedophile who used AI to undress thousands of images of women and children has been jailed for more than 2 years. Zafar Dogan, who's 32, was repeatedly bailed back to his flat in Enfield in North London, even though it looked over a playground. The Chinese President Xi Jinping and Donald Trump are holding talks at the White House. Mr. Xi says the countries are deeply intertwined, while the US presidents hailed their truly great friendship. Teenagers in England will be able to study new vocational GCSEs like building and construction and child development. They'll sit alongside traditional subjects and will be available as early as 2029. These 16-year-olds in Islington and North London think it's a great move.
1: All we really know is paperwork, and we lack practical work, which is pretty much all you need in the real life.
2: It allows more career paths than what I've been given. If I do construction or another vocational path, then I have more variety of jobs that I can get.
0: The UK government's announced it's sending £88 million worth of aid to Gaza. The funding will be used for medical supplies, clean water and mental health services. Almost 800 migrants arrived on the south coast yesterday. That's the highest number for a single day so far this year. British boxers Tyson Fury and Anthony Joshua will finally meet in the ring later this year, with the date set for December the 11th in Cardiff. It's expected to take place in the early hours of the morning to suit American TV audiences. Fury's promoter, Frank Warren, says it's a huge payday for both fighters.
3: They're getting paid a bunch for more than any British fighter's ever has earned in a fight ever. That's the reason why no one could walk away from us, because of the amount of money involved.
0: And the Premier League and the top divisions in Germany, Italy and Spain will make a joint call for governance reform at FIFA tomorrow.
4: Jest Polskie Granie w Radiu Szum. I dołączajcie się do nas na Facebooku na Polskie Granie w Radiu Szum. I zapraszamy na to granie.
5: No właśnie, zapraszamy na to granie. Witam bardzo serdecznie. Wybiła 19, a ja znowu nietypowo, bo od razu po dżinglu. Czyli wiadomo, że będzie ciekawie. Będzie ciekawie, naprawdę ciekawie, bo kontynuujemy dalej spotkanie z rokiem progresywnym i oczywiście polskie zespoły. Sam nawet nie wiedziałem, jak zaczynałem ten temat, że mamy tyle naprawdę dobrych zespołów muzycznych, jeżeli chodzi o właśnie neorok i rok progresywny. A dziś przedstawić wam chciałem zespół Amarok. Amarok to jeden z najbardziej fascynujących i oryginalnych projektów na polskiej scenie rocka progresywnego. Istnieje już ponad 20 lat, a jego w ogóle powstał w 1990 roku, w 1999 roku, a od 2003 roku jako projekt kontynuowany jest tylko i wyłącznie już przez Michała Wojtasa. No co jeszcze mogę powiedzieć o nich? Dobrze, będziemy mówili o tym za chwilę, a teraz szybciutko wytłumaczę wam jeszcze, co to jest, jak i z czym się je, czyli polskie granie, polska muzyka, polscy wykonawcy i nie zawsze po polsku, tak jak dzisiaj nie będzie nic po polsku. I to oczywiście w Radio Szmu, w naszym Aberdeen tutaj, czyli w szarym mieście albo srebrnym mieście, jak to woli, w granitowym mieście. No i to wszystko na częstotliwości 99,8 MHz właśnie w Aberdeen i w okolicy, a na całym świecie www.szmu.org.uk. Szmu pisane SHMU, jakby ktoś nie wiedział. I każdy czwartek o godzinie 19 czasu Greenwich mamy premierę, a powtórki mamy zwykle w soboty o godzinie 8 rano i w niedzielę o 21 wieczorem. Czasem się zdarza, że powtórek nie ma. Czasem się zdarza, że są o innej porze. Także warto nas słuchać w czwartki wtedy, kiedy jest premiera, bo wtedy jesteśmy zawsze. Dobra, tyle po prostu z formułek, a teraz lecimy dalej. Co trzeba by było wiedzieć o tym właśnie zespole, o Amarok? Światowe brzmienie, wielkie nazwiska, w ogóle to przyciąga, muzyka Maroka stoi na tak wysokim poziomie, że zespół przyciągnął legendy gatunku. Na ich płytach gościnnie śpiewał Colin Bass z kultowej brytyjskiej formacji Camel, a także Mariusz Duda, lider naszego eksportowego Riverside. Mariusza Dudę już słyszeliście, bo słyszeliście go jako właśnie lidera Riverside, tak. I jeszcze Lunatic Soul. Właśnie, nazwy mi się troszeczkę pomieszały, dlatego musiałem na chwileczkę przestopować. A teraz możliwe, że go usłyszymy. Tak, usłyszymy go jeszcze raz razem z zespołem Amarok. Piosenka nosi tytuł Idol i pochodzi z albumu Hunt.

No i tak do samego końca. Wiecie co, utwór niby spokojny, ale no tam się bardzo dużo dzieje w tym utworze. Bardzo. Podoba mi się to, właśnie podoba mi się to takie brzmienie właśnie, że muzycy rocka progresywnego odchodzą od takiej tej rąbanki, takiej po prostu komercji, która leci codziennie z głośników i u nich coś się dzieje. Tych utworach. Oni starają się, eksperymentują, po prostu starają się przekazać coś. Tak, dobra, to był utwór Idyl z albumu Hand. W ogóle album został wydany w 2017 roku i był to czwarty album zespołu Amarok. Wcześniej był wydany w 2001 roku album Amarok. Potem był Neoway w 2002, a już jako osobny projekt Michała Wojtasa, to był album Metanoia, tak, z 2004 roku. Tak, Hunt, potem w ogóle Michał kazał długo czekać na kolejny album, bo ukazał się dopiero po 13 latach i to był właśnie ten Hunt. Hand? Tak, dobrze. I kawałek Idyl, to był właśnie z tego. Tak zerknąłem w notatki moje, a notatki jak zwykle mam na bazgrane, bo zapomniałem sobie wydrukować, no i dlatego miałem takie małe zacięcie. Kolejny kawałek z albumu Hero, to jest album przedostatni z 2021 roku. I utwór Hero, po prostu utwór tytułowy z tego albumu. Chcecie posłuchać? Bo ja bardzo.

No tak, tak, tak. Muzyka ucichła, ale mi w uszach to dalej gra. No i co mogę wam powiedzieć jeszcze? Choć w ogóle korzenie Amaroka mocno tkwią w klimatach takich jak Pink Floyd czy Mike Oldfield, to ten zespół nie brzmi archaicznie. W ogóle płynnie łączy klasyczne rockowe brzmienie, rockowe solówki gitarowe z nowoczesnym brzmieniem, z nowoczesnym ambientem, elektroniką, a także z folkiem. Nie wiem, czy to było słychać. Mam nadzieję, że tak. Dobra, to co teraz będziemy robili? No to teraz będziemy grali dalej. A jeszcze wam powiem jedną ciekawą informację, że jeżeli chodzi o Amarok, to muzyka ich jest tak niezwykle przestrzenna i wręcz obrazowa, że utwory tego zespołu posłużyły jako ścieżka dźwiękowa do spektakli tanecznych wybitnego choreografa Jamesa Wiltona. No, właśnie. No i co? No i teraz trzeba by było zagrać kolejny kawałek i kolejny kawałek to jest Queen. To jest tytuł i z najnowszego albumu. Album to Hope z 2024 roku.

To był jeszcze jeden kawałek z zespołu Amarok. Piosenka Nuk i ta piosenka pochodzi z albumu Hunt. No dobra, a co dalej? Dalej mamy teraz drugi punkt programu. Drugim punktem programu jest zespół Believe. Co o nim można powiedzieć? No, warszawska formacja, która powstała w 2004 roku, no, czyli rozdaje karty już ponad 20 lat. Nie? Za sterami, a właściwie za wiosłem, stoi absolutna legenda polskiego roku, gitarzysta Mirek Gil. W zeszłym tygodniu grałem dla was parę piosenek zespołu Collage i chyba tam był któryś z kawałków z płyty Moonshine. To właśnie Mirek był tam głównym kompozytorem. No, a jak brzmią? Chcecie posłuchać? To proszę bardzo. Zespół Believe i No Time Inside.

No i tak wybrzmiał Seven, kawałek znany też jako Wide O' Seven. I to był finałowy utwór z albumu Seven Wide O's. No, troszeczkę mnie zatkało po prostu, bo powiem wam, że nie spodziewałem się. Ja przesłuchałem to wcześniej sobie, wszystko co przygotowałem, ale mimo wszystko nie spodziewałem się po prostu takiego efektu, jeżeli chodzi o mnie. Żeby po prostu ta muzyka wywarła na mnie takie duże wrażenie. Dobra, mamy mało czasu, gramy dalej i jeszcze jeden kawałek Believe. To będzie kawałek Be My Tears.

No tak, tak, tak, się kończy ten kawałek. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, słyszeliście, na pewno słyszeliście, tam były skrzypce. I to nie jest żaden syntetyczny dźwięk skrzypiec, tylko prawdziwe skrzypce. I na tych skrzypcach gra w zespole Japonka Satomi. Tak, dobra, miało być podsumowanie, miałem jeszcze coś powiedzieć na temat tego, co prezentowałem.

0: Ale wiecie co, nie mam na to czasu, także powiem wam tylko tyle. Za tydzień zrobimy wielkie podsumowanie tych paru programów, które właśnie dla was zagrałem. Między innymi, przypomnę wam, co słyszeliśmy. Słyszeliśmy Riverside, słyszeliśmy Lunatic Soul, słyszeliśmy Lizard, Collage, dzisiaj Amarok, Believe. Wszystkie te zespoły to jest czołówka, światowa liga po prostu i to nie taka zwykła, to jest taka ekstra klasa. No i co? No i za tydzień zrobimy podsumowanie. No a dzisiaj już muszę kończyć i mam dla was jeszcze jeden kawałek Believe, ale to już po dżinglu i to będzie What is Love. Także do usłyszenia i zapraszam na za tydzień.
1: To jest Polskie Granie w Radiu Szmu. I dołączajcie się do nas na Facebooku na Polskie Granie w Radiu Szmu. I dziękujemy za słuchanie nas w Radiu Szmu.